Ciebie najklaj, klamy fej. A bo, za klasem i ja bol, ma fej. Zradem wirus, jesa jest kula ludzem, sama kik. Jesa jest kula, a bo, bo, bo, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest kula, jesa jest